0: Czwartek, 27 dzień sierpnia, na zegarach jest 6:00, czas na pierwsze informacje w Radiu Gra.
1: Wołodymyr Zełenski podziękował Karolowi Nawrockiemu za list, który polski prezydent napisał z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Jestem wdzięczny za gratulacje, a zwłaszcza za życzenia zwycięstwa Ukrainy, napisał w mediach społecznościowych przywódca tego kraju. Co dokładnie znalazło się w liście polskiego prezydenta? O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Przypomnienie, że Rzeczpospolita Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Prezydent pisze też o udzieleniu Ukrainie wsparcia i pomocy od procesu reform przez czas rewolucji po inwazję Rosji na ten kraj. Wołodymyr Zełenski, dziękując Karolowi Nawrockiemu, napisał m.in. Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie więzi między naszymi dwoma silnymi narodami, z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecnych zagrożeń oraz optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO, napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.
1: W poniedziałek przed kancelarią premiera w Warszawie odbędzie się protest nauczycieli. Domagają się oni podwyżek i wynagrodzeń. Dotychczasowe rozmowy z rządem nie zakończyły się porozumieniem. Protest zaplanowano tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jak będzie przebiegać ta manifestacja? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
3: Ma być głośno, bo nauczyciele przyjdą przed kancelarię premiera z gwizdkami. Mają mieć też ze sobą czerwone kartki. To ich symboliczny gest, który niczym sędzia piłkarski chcą pokazać premierowi, bo mają mu za złe, że nie wywiązuje się ze złożonej im wcześniej obietnicy.
4: Premier, jak i politycy rządu obiecali nauczycielom powiązanie wynagrodzeń ze średnią krajową w gospodarce i tej obietnicy nie dotrzymali. Dlaczego to jest ważne rozwiązanie? Dzisiaj 500 zł to jest różnica pomiędzy płacą początkującego nauczyciela a minimalną krajową.
3: Mówi Magdalena Kaszulanic ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje poniedziałkowy protest. Manifestacja rozpocznie się o 11:00. Dla kierowców utrudnień nie będzie, bo związek nie dostał zgody od policji na zajęcie pasa drogi, więc protestować będą na chodniku bliżej Łazienek Królewskich. Do Warszawy ma zjechać 3000 nauczycieli z całego kraju. Już teraz zapowiadają, że jeśli rząd nie podejmie działań, to będą kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
0: W Radiu Gra sprawdzamy, co ciekawego w pogodzie od rana. No i dobrze to wygląda. Te 11-12 stopni, które w tej chwili mamy o poranku w Toruniu, zamieni nam się w 23, nawet 24. To po południu. Tyle powinny wskazywać termometry. Do tego dużo słońca przez cały dzień i żadnymi chmurami, a tym bardziej opadami deszczu, albo generalnie zepsuciem pogody. Nie mamy się co dziś martwić. W kolejnych dniach różnie to będzie wyglądało, ale o tym jeszcze zdążymy wam opowiedzieć. Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko państwu i witamy bardzo serdecznie w czwartek Czwartunia. Piotr Kolszowski, dzień dobry i cześć. Razem na tej fali wakacyjnej odsłonie programu Rano i dobrze, jestem z wami do 9:00. No to gramy. Michael Jackson na początek.

Un, dos, tres, czyli taka lekcja matematyki wprowadzająca chyba powoli już do nowego roku szkolnego Drickiego Martina. Dzień dobry, raz jeszcze wszystkim mówimy. Może być też lekcja meteorologii, tutaj same dobre wieści na tej lekcji byłyby i pojawiłyby się na ten czwartek, 27 dzień sierpnia. A co w kalendarzu? O tym przekonamy się już za chwilę, za moment zajrzymy i sprawdzimy, jakie dziś ciekawe okazje do świętowania, bo okazja, pamiętajcie, jest zawsze. Gramy dalej.

0: Dobre granie o poranku, jeszcze w wakacyjnym rytmie, wakacyjne rano i dobrze, w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Za chwilę wrócimy do naszej dobrej, takiej pobudzającej wieży od rana playlisty radiowej, muzycznej, ale wcześniej rzut oka zgodnie z obietnicą do kalendarza, bo 27 dzień sierpnia to czas świętowania dla Moniki, Cezarego i Józefa, ale też Małgorzaty, Agnieszki, Jana, Piotra, Dominika, Amadeusza, Cezariusza, Marcelina, nie mylić z Marceliną, tutaj chodzi o pana o imieniu Marcelin, Honorata Rufusa i Fortunata. Wszystkiego dobrego. Wspominałem, że zawsze jest jakaś okazja do świętowania, no to dziś dzień tira na przykład mamy w kalendarzu świąt nietypowych, albo też Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Wrócimy do tego wątku na pewno dziś jeszcze, a może są jeszcze jakieś inne okazje do świętowania, dajcie znać, z chęcią dołączymy się do życzeń. 3002 SMS o treści gra, jeśli komuś takie dobre życzenia trzeba i warto na antenie złożyć, to bardzo chętnie to zrobimy za was.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.omodajq.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: O reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Anne Winsborn w radiu gra na 88 i 8 FM. To jest wakacyjne rano i dobrze. A w związku z tym, że wakacje to jeszcze, nawet w tej końcówce tego pięknego okresu, polecamy, aby brać udział w wydarzeniach, które rzeczywiście taki wydźwięk, trochę i charakter wakacyjny, letni mają. Jednym z takich wydarzeń będzie rowerowa masa krytyczna, moi drodzy. Ja wiem, że niektórzy sobie taką masę krytyczną na rowerze urządzają każdego ranka i właśnie rowerem jadą na przykład do pracy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, bezpiecznej drogi. Ale tym razem będzie odświętnie, bo to już w najbliższą sobotę 29 sierpnia taki przejazd zaplanowano i start tego przejazdu na godzinę 20 na Rynku Nowomiejskim. I tu uczestnicy pokonają około 16-kilometrową trasę. Wiem, dla niektórych to niewiele. Będzie można dwa razy może zrobić, jak ktoś szybciej ruszy przed siebie. A ta trasa poprowadzi ulicami Torunia przez dzielnicę Mokre i Bydgoskie aż do mety na Rynku Staromiejskim pod pomnikiem Kopernika. No i właśnie w związku z tym, że ten start o 20, to organizatorzy zachęcają, wręcz namawiają do tego, żeby zadbać o odpowiednie oświetlenie swojego roweru. Nawet tutaj mówiąc wprost, popłynąć trochę z tym oświetleniem i być jeszcze bardziej widocznym niż zwykle. Rowerowa masa krytyczna już w najbliższą sobotę o 20.

0: Dawid Podsiadło na błysk w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Do 7 na pewno jeszcze trochę pogramy, na przykład Agnieszka Chylińska się tu pojawi, nie mogę cię zapomnieć. My też o Agnieszce nie zapominamy i zagramy sobie ten numer. A o 7 oczywiście kolejne najważniejsze informacje w raporcie. Nie odchodźcie daleko, gramy dalej już za chwilę.
1: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
6: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
5: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
0: W Radiu Gra sprawdzamy, co ciekawego w pogodzie od rana. No i dobrze to wygląda. Te 11-12 stopni, które w tej chwili mamy o poranku w Toruniu, zamieni nam się w 23, nawet 24. To po południu. Tyle powinny wskazywać termometry. Do tego dużo słońca przez cały dzień i żadnymi chmurami, a tym bardziej opadami deszczu, albo generalnie zepsuciem pogody. Nie mamy się co dziś martwić. W kolejnych dniach różnie to będzie wyglądało, ale o tym jeszcze zdążymy wam opowiedzieć.

Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88,8. Tak muzycznie rozpoczynamy ten dzień o 7 kolejnej informacji, ale ja już teraz zaglądam sobie na portal Gra FM. Tu przeczytacie m.in. o to, że całkiem spora kasa popłynie do Torunia i to będą pieniądze wprost przeznaczone na remont dwóch orlików. Dokładnie 1 000 000 zł, po 500 tysięcy, czyli maksymalna wnioskowana kwota. Tak sobie myślę, jak tak łatwo poszło, może po 1 000 000 trzeba było wnioskować. No ale dobrze, dobre i to. Może Santiago Bernabeu na tych orlikach nie powstanie, ale na pewno przyda się takie odświeżenie po wielu latach użytkowania, a tym razem chodzi dokładnie o obiekty przypolne i przy Świętopełka. Do września przyszłego roku będą lśniły, wyglądały jak nowe.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu. To już blisko ósmej. Za chwilę u nas najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie. Trochę szczegółów pogodowych też na dziś będzie, ale co już się rzekło na tej antenie, to będą dobre informacje. Takich możecie się spodziewać. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, A gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Automoto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Automoto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-torun.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Mamy czwartek, 27 dzień sierpnia, a na zegarach jest już 8 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
6: Marta Manarowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Na początek informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od wczoraj do poniedziałku tramwaje nie kursują przez ulicę Kościuszki w Toruniu. Do wykonania są jeszcze ostatnie prace przed docelowym uruchomieniem tramwajów po obu stronach w tym rejonie, dlatego też linie numer 2, 4 i 7 jeżdżą na skróconej trasie z Motoareny i Uniwersytetu w kierunku miasta. Dwójka i czwórka zawracają na wałach generała Sikorskiego, siódemka na Odrodzenia. Natomiast na trasie między Aleją a Bukową kursują zastępcze autobusy numer ZT4. Zmieniamy temat. Przez 3 wieczory Chełmno stanie się przestrzenią niecodziennych pokazów. To będą instalacje świetlne, animacje i nowoczesne technologie, które ożywią rynek, miejskie bramy, planty oraz mniej znane miejsca Chełmna. Dzisiaj rusza tam Festiwal Światłoczuły.
7: 12 instalacji przygotowanych przez profesjonalistów, przez ludzi nie tylko z naszego kraju, ale również zagranicznych. Chyba większość instalacji to produkcje zagraniczne. Włosi, Francuzi, Węgrzy. Spojrzenie na Chełmno zupełnie przez inny pryzmat. Od czwartku do soboty, od godziny 20 do 23.
6: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Sprzęt za miliony złotych od miesięcy nie wyjeżdża na ulicę. Generalna Inspekcja Transportu Drogowego musiała odstawić część swoich mobilnych stacji diagnostycznych. Dlaczego?
9: Okazało się, że agregaty prądotwórcze są za duże, pracują na niskich obrotach i zapychają się filtry DPF. Wykonawca był zobowiązany do naprawy sprzętu, ale ostatecznie tego nie zrobił. W najbliższych miesiącach inspekcja ma sama naprawić uszkodzone stacje, a to będzie kosztowało przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych.
6: Wyjaśniał Michał Krasoń.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Trzymaliśmy kciuki za polską finalistkę French Open. Turniej w meksykańskim Monterrey jest ostatnim sprawdzianem Mei Chwalińskiej przed US Open. Niestety to była przegrana w meczu o ćwierćfinał 2-1 dla Amerykanki Alicia Parks. Zatem zapominamy o Monterrey. Trzymamy teraz kciuki za Nowy Jork. Rywalizacja w głównej drabince singlistów US Open rozpocznie się w niedzielę. Maja Chwalińska, Iga Świątek, Magda Linet, Magdalena Fręch i Martyna Kubka, bo ona w nocy awansowała do trzeciej i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji. Dlatego Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, to właśnie za nich będziemy trzymać kciuki. Nasi koszykarze wieczorem w Rydze zmierzą się z Izraelem. To początek drugiej fazy eliminacji Ligi Mistrzów. Polacy liderami grupy z kompletem punktów. Mecz na neutralnym gruncie zostanie rozegrany przy pustych trybunach.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
6: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się nawet 25 stopni, przed nami więc bardzo ciepły i przyjemny pogodowo dzień, a do tego na niebie sporo słońca, nie powinno padać. Generalnie najbliższy prognozowany deszcz jest dopiero na sobotę.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
5: Monika, Cezary i Józef dziś na pewno świętują, oprócz tego Dzień Tira, Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych i kto wie, jakie jeszcze inne okazje do tego, żeby świętować. Abstrahując od faktu, że jest już czwartek, czyli bardzo blisko weekendu i z tego powodu też możemy się cieszyć. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, gramy!

How does it feel w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Mam nadzieję, że dziś lustro sprzyjało. To znaczy, wiecie, jak to jest czasami. Człowiek staje przed lustrem i raz się sobie podoba, innym razem stwierdza, że choćby nie wiadomo, jak się starał, to coś będzie nie tak. Czasami zmiana koloru włosów pomaga. Tak na przykład Cristiano Ronaldo poszedł tym tropem. Dyskutuje się o nim cały czas w sieci, bo zdania fanów, albo bardziej fanek, są podzielone. Ten nowy kolor włosów, który przez wielu określany był jako blond, inni powiedzieli, że to po prostu rudy wyszedł. Jeszcze inni stwierdzili, że niepotrzebnie zabierał się za to sam, trzeba było oddać to w ręce fachowców. Inni słusznie i tutaj zgodnie już chyba niemal wszyscy zauważają, że do tej zmiany kluczowej w kolorze włosów Cristiano Ronaldo doszło tuż po jego ślubie. No i może to dopiero będzie wyjaśnienie i wytłumaczenie tego, jaki kolor włosów teraz jest na głowie Cristiano Ronaldo. Skoro zaraz po ślubie, to może on po prostu posiwiał od tej nowej rzeczywistości.

0: Wakacyjne rano i dobrze. One Direction za nami, one way or another. Wydaje się, że zawsze jest jakieś wyjście, albo jedna droga, albo inna, chyba że droga prowadzi już tylko w jednym kierunku, w stronę nowego roku szkolnego. Ja przepraszam, że mówię to na głos, ale powoli taka zaczyna być otaczająca nas rzeczywistość. Przypomnę, w kalendarzu 27 dzień sierpnia. Natomiast jedno trochę nie daje mi spokoju. Wiecie co? Te wszystkie reklamy w sklepach, w hipermarketach związane z przyborami szkolnymi, z tak zwaną wyprawką. No co te dzieciaki, co ta młodzież szkolna, ci uczniowie, oni muszą czuć? Na każdym kroku tymi kolorowymi obrazkami przypomina im się, że szkoła tu sztuczna. Czy naprawdę nie da się jakoś inaczej przedstawić tych wszystkich produktów, tych artykułów szkolnych? Na przykład zestaw 16 kredek. Namaluj najpiękniejsze wspomnienia z wakacji. I już trochę bardziej lepiej brzmi, prawda? Albo tornister pełen wspomnień. Specjalne kieszonki, które wypchasz piaskiem z nadmorza i kamykami z górskich szlaków. W ten sposób wakacje masz zawsze pod ręką. No może i plecak będzie trochę cięższy, ale od tych wszystkich podręczników dzieciaki i tak mogą sobie plecy połamać. Ewentualnie jeszcze o... promocja na zeszyty w kratkę. To w nim opiszesz, jaka była pogoda nad morzem. I w zasadzie, skoro to zeszyt w kratkę, to nic pisać nie trzeba, a już będzie wiadomo, jaka była pogoda.
1: Reklama.
2: Czyta lektor AI.

0: Barbara, ale no. w Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
7: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
9: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
10: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
9: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. Mamy sierpień w kalendarzu, a toruńscy urzędnicy już ogłaszają zamówienie na dostarczenie choinki bożonarodzeniowej, takiej, która w grudniu stanie w pobliżu pomnika Mikołaja Kopernika. I czytam sobie właśnie teraz to zamówienie. Opisaliśmy to też na portalu Gra FM. Nowa choinka bożonarodzeniowa musi mieć wysokość od 10 metrów do 11,5 metra. Czyli nie może mieć 12 albo 9,5. Jej średnica u podstawy nie może być mniejsza niż 4 m 98 cm. Czyli nie może mieć 4,97. Musi mieć 4,98. A do tego drzewko zostanie zakończone trójwymiarową śnieżynką o promieniu co najmniej 1 metra, która będzie podświetlona wężem LED o zimnej, białej barwie światła. Nie może być ciepła, biała barwa światła. Przypomina mi to sytuację, jak lata temu urzędnicy zamówili albo szukali limuzyny dla prezydenta. Okazało się, że przetarg może wygrać tylko jeden model samochodu. Może tym razem będzie podobnie. Może ta choinka już gdzieś istnieje. Może ona jest i to dokładnie taką ktoś opisuje w tym zamówieniu. Natomiast jak czytamy dalej, dostawca, wykonawca tego zamówienia musi zapewnić również minimum 36-miesięczną gwarancję na wszystkie elementy dekoracji. Znaczy, mam nadzieję, że tylko dekoracja, a nie samą choinkę, bo jeśli tak, to na bank dostaniemy plastikową.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Oasis.
1: My Oh My w Radiu Gra na 88,8. Do 9 jeszcze trochę pogramy. Między innymi na tej fali pojawią się Komodo, Is This Love. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
5: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się nawet 25 stopni, przed nami więc bardzo ciepły i przyjemny pogodowo dzień, a do tego na niebie sporo słońca, nie powinno padać. Generalnie najbliższy prognozowany deszcz jest dopiero na sobotę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Coraz bliżej 9 na zegarze, o pełnej u nas kolejne informacje, a my przypominamy, że to już w najbliższą niedzielę Kopernikus Air Show w Toruniu, ale to nie będzie jedyne wyjątkowe wydarzenie w tej lokalizacji, czyli tuż obok Starówki, ponieważ jak czytamy zapowiedzi urzędników, w godzinach późnowieczornych od 22.40 do północy przy bramie klasztornej odbędzie się specjalny pokaz światła i animacji, który nada toruńskiej Starówce zupełnie nowego charakteru po zmroku. Znaczy umówmy się, fragmentowi toruńskiej Starówki, ale rzeczywiście zapowiada się świetnie i świetlnie. Być może takie małe uzupełnienie dla tych, którzy stęsknili się za Skyway, no to teraz taki mini mikro festiwal światła w tym miejscu się odbędzie. Dla tych, którzy dziś, jutro albo pojutrze nie wybierą się na przykład do Chełmna, gdzie festiwal światło czuły będzie rozświetlał miasto. To tak przy okazji przypominamy, druga edycja tego festiwalu rozpoczyna się dziś i potrwa do soboty, ale w Chełmnie, nie w Toruniu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Przed nami dziewiąta, to już za moment. To oznacza, że za moment w radiu gra raport. Najświeższe, najważniejsze informacje z Torunia, z kraju, ze świata. Trochę szczegółów pogodowych na ten piękny czwartek. Czwarteczek bardzo słoneczny. Tak to się wszystko u nas zapowiada. Za chwilę informacje.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
1: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
2: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
3: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
9: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
10: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
9: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
11: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Euro na wszystko cię stać. Eurorabat ty masz.
17: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
16: Do euro przyjdź.
17: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Czwartek, 27 dzień sierpnia, jest 9, a w radiu gra Czas na Raport.
20: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Miasto otrzymało 1 000 000 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację dwóch obiektów sportowych. Konkrety przedstawi Artur Stochla.
21: Remont dotyczy orlików przy ulicy Polnej 14 i Świętopełka 15. Wymienimy nawierzchnię boisk i ogrodzenia. W planie remont zaplecza socjalnego oraz montaż energooszczędnego oświetlenia LED. Obiekty mają pozostać w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Ministerstwo wyłoży 1 000 000.
20: To kolejny etap modernizacji toruńskich orlików. W latach 2024-2026 wyremontowano już 4 inne kompleksy sportowe, również z udziałem ministerialnych dotacji. Po więcej informacji odsyłamy Was na gra.fm. A teraz zmieniamy temat i mamy informacje z MZK. Zakończyły się prace przy wyjeździe z pętli Olimpijska, dlatego można już korzystać z północnej jezdni w ciągu Konstytucji 3. 6 maja. Pamiętajmy, że cały czas w tym rejonie toczą się prace, dlatego zalecamy szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na znaki.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Nie ma porozumienia, będzie więc protest. Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele pojawią się przed kancelarią premiera.
0: Premier, jak i politycy rządu obiecali nauczycielom powiązanie wynagrodzeń ze średnią krajową w gospodarce i tej obietnicy nie dotrzymali. Dlaczego to jest ważne rozwiązanie? Dzisiaj 500 zł to jest różnica pomiędzy płacą początkującego nauczyciela a minimalną krajową.
20: Mówiła Magdalena Kaszulanis ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje poniedziałkowy protest.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
20: To będzie naprawdę ciepły i przyjemny pogodowo dzień w naszym mieście. Na termometrach nawet do 25 stopni, na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Takie są prognozy na te najbliższe godziny w naszym mieście.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: I to tyle, i to już na dziś. Pięknie dziękuję za ten czwartek, czwarteczek w najpiękniejszym dniu tygodnia, czyli jutro o 6:00 powiem wam ponownie dzień dobry i zaproszę na kolejny wspaniały dzień i początek cudownego, ostatniego wakacyjnego weekendu, ale tym bardziej będzie wyjątkowo, a już w Toruniu zupełnie świetnie. Piotrek Olszowski, dobrego czwartku i do jutra. Trzymajcie się, cześć.

0: choć to jeszcze nie piątek, to już czuć jego elementy w powietrzu, bo to Basic Element to You na antenie Radia Gra. Myślę, że warto dodać ten kawałek do swojej weekendowej playlisty, nawet do sprzątania. Będzie idealny. No ale zanim te weekendowe aktywności, to jeszcze czwartek przed nami, już po dziewiątej. Piękny dzień w Toruniu się zapowiada. No to w takim razie w dobrym humorze przechodzimy do dalszej, tej miłej części programu. Już za chwilę gramy dalej. Oliwia Ciszewska, zaczynamy.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zapraszam marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
13: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
15: Lidl. To się opłaca.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls na 88 i 8 FM. Pojawiły się plotki, że zarówno Bibi Rexa, jak i David Guetta pojawią się w Polsce już w następnym roku. Na naszych festiwalach nie wiadomo jeszcze, czy będą razem na jednej scenie, czy może się rozdzielą, a może raz będą oddzielnie, a raz razem. Zobaczymy. Na razie jest pewne to, że zapowiedzieli europejskie trasy, no i miejmy nadzieję, że Polska także będzie na tej liście. Real McCoy, Love and Devotion już teraz w Radiu Gra.
1: To jest Radio Gra.

Dobre czwartkowe granie, także po polsku. Lanbery, Ostatni most, to już za nami, a przed nami weekend, nie tylko w kalendarzu, ale także na antenie. The Weekend, Save Your Tears, jeszcze przed godziną 10:00.

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Media Expert, taniej masz.
15: Po reklamie.
16: To będzie naprawdę ciepły i przyjemny pogodowo dzień w naszym mieście. Na termometrach nawet do 25 stopni, na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Takie są prognozy na te najbliższe godziny w naszym mieście.
17: To jest Radio Gra.

0: Sand and Grace i Filip Lato jeszcze przed 11, a już za chwilę kolejny raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowi.
5: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit.

0: i Besan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
10: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
11: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
12: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
15: Po reklamie.
16: Czwartek, 27 dzień sierpnia w kalendarzu i 11 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
17: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Przed nami pojutrze w Toruniu krajowy trening reagowania dla mieszkańców, na który zaprasza magistrat. Podczas spotkania dowiecie się, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, jak reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Taki bezpłatny trening odbędzie się przy ulicy Legionów 70-76 w godzinach od 10 do 16. A teraz czas na zapowiedź wydarzenia. Przez 3 wieczory Chełmno stanie się przestrzenią niecodziennych pokazów. Już od dzisiaj instalacje świetlne, animacje i nowoczesne technologie ożywią rynek, miejskie bramy, planty, a także mniej znane miejsca tego miasta. W festiwalu udział wezmą artyści, m.in. z Polski, Węgier, Czech, Rumunii, Niemiec i Armenii.
18: To druga edycja, ale już bogatsza również o warsztaty, miejsce spotkań z twórcami, gdzie będzie można porozmawiać z tymi, którzy te obrazy tworzą. Od strony artystycznej, twórczej, ale również tej technicznej będziemy mogli zapoznać się, dowiedzieć, jak to się dzieje, że ten świat, który na co dzień widzimy, nagle zupełnie w innych odsłonach, w innej aranżacji. Również uruchomiliśmy w tym roku warsztaty, już uczestniczą dzieci z Chełmna, które przygotują własną prezentację.
17: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa. Słuchacie raportu? Miliarda złotych kary dla Mety domaga się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Taki wniosek wysłał do Komisji Europejskiej. Za co miałaby to być kara?
19: We wniosku wicepremier Gawkowski powołuje się na analizy przeprowadzone przez NASK. Instytut przyjrzał się m.in. reklamom publikowanym na portalach Mety. Dziesiątki z nich zakwalifikowane zostały jako oszustwa. W niemal 90% przypadków Meta zdecydowała, że nie usunie reklam. To według wicepremiera ministra cyfryzacji łamanie unijnego aktu o usługach cyfrowych.
17: To był Igor Skrzypek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
17: Temperatura w Toruniu idzie w górę, a w najcieplejszym momencie dnia ma być nawet do 25 stopni. To będą przeważnie słoneczne godziny, które upłyną nam w naszym mieście bez opadów. Zresztą jutro w Toruniu także bez deszczu i będzie cieplej, nawet do 27 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Paisang Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
16: Halo, halo, już po 11:00, witam ponownie. Mam nadzieję, że jest to odpowiednia pora na kanapeczkę, sałateczkę, chociaż nie wiem, czy opłaca się już teraz jeść sałatki. Gdzie my się będziemy pokazywać? To już końcówka wakacji, moi drodzy. No dobra, przyznam się, tak trochę żartowałam. Zawsze warto dla własnego dobrego samopoczucia. Dlatego teraz puszczamy kolejne hity pełne słońca. Roxette, Sleeping in My Car, Oliwia Ciszewska. Gramy dalej.

Calvin Harris i Rihanna, This is what you came for. I gdyby nie końcówka sierpnia, to powiedziałabym, że zbliżamy się do urlopu, wakacji. No ale niestety, teraz to już tylko myślimy o jesieni i o tym, co będziemy robić. Jest to ulubiona pora wszystkich jesieniar, które mogą zakopać się w kocach, poduszkach i oglądać seriale. Ten najbardziej gorący w okresie letnim w Polsce, 1670, mam nadzieję, że został już przez was obejrzany, bo po trzecim sezonie, uwaga, uwaga, dostaliśmy już zapewnienia, nadejdzie czwarty sezon. Będziemy mieli co oglądać, może na kolejną jesień.

0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: I tym sposobem przerywamy na chwilę nasze granie, bo uwaga, uwaga, trzeba zaśpiewać 100 lat naszym dzisiejszym solenizantom. No ale skoro już zaczęliśmy od tej angielskiej wersji, to wszystkiego najlepszego dla Toma Forda, bo to on dzisiaj obchodzi 65. urodziny. Znany projektant i reżyser. Wracamy do siebie, do Kujawsko-Pomorskiego, bo uwaga, uwaga, Ewa Bukowska, która urodziła się w Aleksandrowie Kujawskim i jest aktorką znaną z takich seriali jak M jak Miłość, Pierwsza Miłość, urodziła się właśnie dziś i obchodzi 60. Wszystkiego najlepszego, pani Ewo. Andrzej Chyra dołącza do dzisiejszych solenizantów. 62 lata już dzisiaj na liczniku, znany z wielu polskich klasyków, między innymi Wszyscy jesteśmy Chrystusami, a także Dług oraz Katyń. W aktorskim świecie pozostaniemy. Aaron Paul, kolejny na liście, 47. urodziny. Jeżeli nazwisko wam nic nie mówi, to może Jesse Pinkman z Breaking Bad to już coś więcej podpowie. You and I could partner up. You know the business. No i na koniec pozostawiłam niemiecką wokalistkę i autorkę różnych piosenek, między innymi takich o kokosach. Kim Petras, 34. urodziny przed nią. Wszystkiego najlepszego.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: September Until I Die. Na krótko przed kolejną prognozą pogody na antenie Radia Gra. Słuchajcie uważnie. Wracamy już za chwilę z kolejnymi hitami. Lady Punk pojawi się jeszcze przed 12.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
12: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a kabanosu pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
14: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2+1 za grosz.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
19: Temperatura w Toruniu idzie w górę, a w najcieplejszym momencie dnia ma być nawet do 25 stopni. To będą przeważnie słoneczne godziny, które upłyną nam w naszym mieście bez opadów. Zresztą jutro w Toruniu także bez deszczu i będzie cieplej, nawet do 27 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: I proszę bardzo, jak przyjemnie, ma nam wyjątkowo zimny maj jeszcze przed południem. A o 12:00 kolejna dawka najświeższych informacji z Torunia. Będzie także parę słów o pogodzie, która na szczęście nie jest ani za gorąca, ani za zimna, tak abym powiedziała, w sam raz na końcówkę wakacji.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
10: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy,

0: aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
1: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
2: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na Ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Eura GD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach wybiła już godzina 12, czas na kolejną porcję najświeższych informacji. Raport Radia Gra przed nami.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. W Toruniu trwają dwa wielkie remonty torowisk tramwajowych. Inwestycja na Kościuszki powoli dobiega końca. Prace dotyczące okolic pętli przyolimpijskiej będą trwać do stycznia przyszłego roku. Zmieni się także sama okolica pętli.
7: Nowe przystanki, nowe wiaty, w nowej już i wizualizacji, i konstrukcji. Tutaj będzie taka 18-metrowa duża wiata z przejściem i z połączeniem do Park and Ride'u, tak aby właśnie oczekujący pasażerowie mogli się schronić i przed słońcem, i przed deszczem w tych deszczowych dniach.
6: Mówił Jarosław Więckowski, zastępca prezesa do spraw inwestycji w MZK w Toruniu.
8: To są wiadomości Radia Gra.
6: Teraz garść informacji dotyczących edukacji. Urząd Miasta informuje, że od 3 do 17 września będą przyjmowane wnioski o 3 miejskie stypendia. Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro. To wsparcie jest kierowane do najzdolniejszych uczniów kierunków ogólnych, zawodowych i artystycznych. Dodajmy jeszcze, że tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 118 osób pracujących w toruńskiej oświacie uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. Gratulujemy awansu.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Piesiewicz został zatrzymany w swoim domu. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany.
9: Przypomnę, według medialnych doniesień Piesiewicz miał przyjmować od szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala korzyści materialne, m.in. zegarek o wartości około 40 tysięcy euro, a także opłacone wyjazdy do Monako i Bergamo, hotele oraz bilety na mecze. W zamian miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u prezesa UOKiK Tomasza Chrustnego oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
6: Piesiewicz zaprzecza tym zarzutom, dodaje Michał Krasoń. -24 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. To będzie słoneczne popołudnie w Toruniu, nie będzie padać deszcz, wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo są korzystne. Jutro ma być jeszcze trochę cieplej, ale na horyzoncie nie ma już letnich upałów. IMGW nie wyklucza jednak, że w piątek wyda alert dotyczący burz.
5: Po 12 przynoszę Wam nieco odprężenia. Michiko już za chwilę na naszej antenie, ale w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Bohema oraz wiele, wiele innych hitów, które z pewnością kojarzycie. Oliwia Ciszewska, gramy!

0: Najlepsze granie na czwartek, tylko w Radiu Gra. Dzisiaj 27 dzień sierpnia i tak zerknęłam sobie jeszcze raz do świąt nietypowych, bo kojarzyłam, że coś jest. Dzień Tira, moi drodzy, ale co jeszcze? Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. No i tutaj lekko się zastanowiłam, o cóż tu chodzi. Przeczytałam, że chodzi o książki i ogólnie miłość do interaktywnej zabawy z książką. No to w takim razie, jeżeli lubicie takie interaktywne zabawy z książką, nie wiem, ja na przykład lubię pójść z książką do parku, tak ją wyprowadzić na spacer. Myślę, że to właśnie o to chodzi. Także wszystkiego najlepszego dla wszystkich spacerujących ze swoimi książkami. Byle nie róbcie im innych złych rzeczy. Nie zaginajcie kartek.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: Pokazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia Copernicus Air Show Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
11: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
13: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
12: Milk Patrol.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

0: na zawsze w naszej pamięci Bonnie Tyler, If You Were a Woman. A gdybyś ty był kobietą, to zastanów się, co byś robił. Takie pytanie zadaje nam Bonnie Tyler, a Urząd Miasta zadaje nam pytanie, czy wiemy, jak się zachować, kiedy słyszymy sygnały alarmowe. Jeżeli nie, to uwaga, uwaga, w sobotę bezpłatny trening odbędzie się przy ulicy Legionów. Po prostu chodzi o reagowanie na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, ale także o to, jak je rozpoznawać. Takie spotkanie odbędzie się w Wydziale Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w salce konferencyjnej. Wszystkie szczegóły na stronie miejskiej toruń.pl. No a ja mam nadzieję, że reagujecie szczególnie dobrze na sygnały, które słyszycie o poranku, aby wstać.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: Kolejny wspaniały utwór Pełen Słońca. Sorry Papi. Już teraz w Radio Gra.

0: Nawet nie trzeba pić kolejnej kawy. Alchemist Project i Tell Me, Tell Me. A przed 13 u nas jeszcze się będziemy bawić z m.in. Sanach, z Darią Zawiałow, ale jeszcze sporo hitów od Swedish House Mafia także pojawi się przed 13.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
8: I pomysłów?
7: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
8: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
7: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
8: Pelet oraz węgiel.
7: I wiele innych produktów.
8: Młyniec Skład Budowlany.
7: Odwiedź nas. Młyniec I, Polna 4.
9: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
12: Czyta lektor AI.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
8: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
9: 24 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. To będzie słoneczne popołudnie w Toruniu, nie będzie padać deszcz, wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo są korzystne. Jutro ma być jeszcze trochę cieplej, ale na horyzoncie nie ma już letnich upałów. IMGW nie wyklucza jednak, że w piątek wyda alert dotyczący burz.
10: To jest Radio Gra.

Swedish House Mafia, Wait So Long na 88 i 8 FM. Jeżeli czekacie także być może na święta, to uwaga, uwaga, nie jesteście jedyni, bo także urząd naszego miasta zaczyna myśleć o choince. No i ta ma pojawić się przy Koperniku, ale zanim się pojawi, no to trzeba ją kupić. Także przetarg już ruszył, powoli słychać dzwoneczki, Mikołaj także już zaznacza Toruń gwiazdką na mapie. Miejmy nadzieję, że będzie wielka, potężna, pięknie świecąca, kolorowa, no i pod nią będzie dużo, dużo prezentów.

0: województwa kujawsko-pomorskiego oraz gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
1: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
2: Od 28 do 30 sierpnia, w piątek, sobotę i niedzielę handlową, zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
1: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
3: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
4: Po reklamie.
5: I to już 16 w Toruniu. Czas zatem na kolejny serwis informacyjny z kraju, ze świata.
6: Decyzja w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego zapadnie 30 września. Taki termin posiedzenia w tej sprawie wyznaczył właśnie Warszawski Sąd Okręgowy. Zapadła też decyzja o odmowie uchylenia europejskiego nakazu aresztowania poszukiwanego od blisko 2 lat byłego wiceministra sprawiedliwości. Sąd bez rozpoznania pozostawił też wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska w sprawie informacji o miejscu pobytu Romanowskiego. Jeszcze za wcześnie na informowanie o zarzutach, jakie prawdopodobnie usłyszy dziś Radosław P., odniosę się do nich po czynnościach przeprowadzonych z nim przez śledczych. Tak mówił na konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Zatrzymany dziś szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zostać przesłuchany po przewiezieniu do prowadzącej śledztwo w sprawie zonda kryptoprokuratury w Katowicach. Nie przesądzając o tym, co zdecydują śledczy, Waldemar Żurek wymienił tylko jeden z możliwych zarzutów.
7: Nie wiemy jeszcze dzisiaj tego, czy prokuratorzy zdecydują o wystosowaniu wniosków o tymczasowe aresztowanie, więc nie odpowiem precyzyjnie na to pytanie. Oczywiście mogę potwierdzić, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
6: Tłumaczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Książę Harry i księżna Meghan wrócili do Wielkiej Brytanii po latach pobytu w Stanach Zjednoczonych. Para razem z dziećmi przyleciała z Kalifornii prywatnym samolotem, informuje Bogdan Fremorgan.
8: Dla jednych to naturalna kolej rzeczy, dla drugich powrót syna marnotrawnego. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych w 2020 roku podyktowany był konfliktem z brytyjską prasą oraz chęcią odcięcia się od sztywnych obowiązków dworskich. Książęca para nie reprezentuje już rodziny królewskiej, niejasne są też ustalenia dotyczące jej ochrony. W tle pojawiają się doniesienia o próbie ocieplenia relacji z rodziną królewską oraz o realizowaniu biznesowej działalności.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
10: Przed nami wieczór z małą ilością chmur, nie powinno padać, noc też raczej bez deszczu. Słupki rtęci zjadą w Toruniu do 14-15 kreski. Jutro spodziewajmy się jednak najcieplejszego dnia tego tygodnia. Termometry pokażą nawet 26 stopni. Jutro wieczorem albo w nocy z piątku na sobotę przez region może także przejść letnia burza.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
5: To już chwila po 16, po 4 w Radiu Gra. Pozdrawiam ludzi pracy i po pracy i tych, którzy śmigają gdzieś po mieście w swoich samochodach po Toruniu. Jeśli miałbym wybrać jeden z kiciorów tegorocznego lata i wakacji, to z pewnością David Guetta, Alok i Run Run River byłby jednym z tych numerów, który jest w ścisłym top 3.

0: Dobrze pograne na czwartkowe popołudnie w radiu gra. Głos silników w niedzielę będzie dominował. Najpierw tych samochodowych, bo prawie 300 aut zjedzie do Torunia na Automoto Show, a później silniki samolotowe będą brzmiały po godzinie 15. My jednak skupmy się na początku na tych pierwszych, a o wydarzeniu opowie Tomasz Niejadlik, organizator.
1: W tym momencie jest to największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W 16 strefach wystawowych będziemy prezentowali różne oblicza motoryzacji, począwszy od tej najbardziej zabytkowej, przeszło 100 lat, a skończywszy na motoryzacji najnowszej, najbardziej ekskluzywnej, prestiżowej. Prestiżowych marek, ale też prestiżowe modele segmentu supercars, więc tak naprawdę będzie to bardzo szeroka uczta motoryzacyjna.
0: A fanów, którzy chcą pocieszyć oko w Toruniu, z pewnością nie brakuje. Auto Moto Show już w niedzielę od 11 w Motoparku.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
5: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne, kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest! Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.
5: Que lo que estamos rulando, empezó el verano, fuego.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Tę ocenę serwisu Lato w mieście zaczniemy od Slavic Voices i koncertu przy fortepianie plenerowym w piątek od godziny 17. Muzyka filmowa będzie dominowała. Muzyka filmowa także wybrzmi w Jordankach w niedzielę po 17 w ramach finału Nowa Muzyka i Architektura w festiwalu, który zaprasza na magię Hollywood. A jeżeli macie ochotę potańczyć, to Disco on Ice to propozycja od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To wydarzenie już w sobotę od godziny 18 darmowo na Tortorze. Zakładacie łyżwy. Na miejscu można je wypożyczyć. Scena, światła, DJ-e, oprawa muzyczna. Tortor będzie wyglądał zupełnie inaczej. 2 godziny tańca na lodzie przy największych hitach tegorocznych wakacji. Wstęp darmowy. Trzeba być. A na aktywny finał tegorocznych wakacji zaprasza Plaza w sobotę i niedzielę od godziny 13. Laserowa strzelnica, open bar, stanowiska sportowe, animacje, zabawa. Sporo nagród, a muzycznie pojawi się DJ Vivi.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Uzupełniając serwis Lato w Mieście, polecamy także cykl koncertów Gra i Ty. W Teatrze Muzycznym jutro o 21.30 przy Żeglarskiej zagra Agnieszka Hackert Quartet. Polecamy, bawcie się dobrze. A co w pogodzie? O tym za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi, zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Po reklamie.
13: Przed nami wieczór z małą ilością chmur, nie powinno padać, noc też raczej bez deszczu. Słupki rtęci zjadą w Toruniu do 14-15 kreski. Jutro spodziewajmy się jednak najcieplejszego dnia tego tygodnia. Termometry pokażą nawet 26 stopni. Jutro wieczorem albo w nocy z piątku na sobotę przez region może także przejść letnia burza.
14: To jest Radio Gra.

0: To właśnie dziś wieczorem w Chełmie, niedaleko Torunia, startuje festiwal Światłoczu, czyli nasze kitoruński Skyway w troszkę mniejszej formie. 12 instalacji świetlnych będzie można zobaczyć przez najbliższe 3 dni, do soboty włącznie. Gdzie zaparkować, jak dojechać, na co możecie liczyć? Te informacje mamy dla Was na gra.fm.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 3199 zł. MediaMarkt.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
9: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg, golonka tylna 6,99 kg, pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
10: Wszystko co dobre zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
11: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
10: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Po reklamie.
18: I to już 17 w Toruniu, to czas, aby sprawdzić, co dzieje się w kraju i na świecie.
19: Liczę na szybkie zwołanie zarządu PKO.

0: dymisjonowanie Radosława Piesiewicza, oświadczył minister sportu. Jakub Rutnicki spotkał się z dziennikarzami w związku z zatrzymaniem przez policję szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie afery Zonda Krypto.
1: Musi dojść do zwołania tego zarządu i musi dojść do posiedzenia tego zarządu. Mam nadzieję, że takie działania zostaną podjęte, bo my nie mamy czasu. Polski Komitet Olimpijski nie ma czasu na to, aby człowiek, który cały czas, przypominam, zarabia gigantyczne pieniądze, to jest ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie, robi wszystko, żeby trzymać się na stanowisku. PKO to jest coś więcej niż Piesiewicz. Polski Komitet Olimpijski to jest historia i dorobek. A Piesiewicz tą historię i dorobek chce zabrać razem ze sobą. Na razie zabrał go do prokuratury. Zobaczymy, jak dalej sytuacja się potoczy.
0: Radosław Piesiewicz został zatrzymany w Warszawie. Zostanie przewieziony do prokuratury w Katowicach. Skażone salmonellą jaja z Belgii nie trafiły do sprzedaży w Polsce, przekazał naszej dziennikarce Główny Inspektorat Sanitarny. Polska została wskazana w unijnym systemie wczesnego ostrzegania po informacji o polskim odbiorcy. Sprawa dotyczy największego w historii Belgii ogniska salmonelli. Ponad 300 osób zachorowało, z czego kilkadziesiąt przebywa w szpitalach. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze przekazały ci polskie służby?
2: Rzeczniczka Głównego Inspektoratu Sanitarnego przekazała mi, że GIS po otrzymaniu powiadomienia alarmowego 17 sierpnia wszczął zaraz dochodzenie i ustalił, że odbiorca w Polsce nie prowadzi działalności związanej z dystrybucją żywności oraz nie znajduje się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jest to firma innej branży, która zakupiła na swoje cele prywatne kilka opakowań jaj w sklepie w Belgii. Potwierdza to również Główny Inspektorat Weterynarii, który przekazał mi, że jaja nie zostały dostarczone do żadnych zakładów będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Nie ma więc powodów do obaw, gdyż skażone belgijskie jaja nie trafiły do sprzedaży w Polsce.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: Zaglądamy w prognozę ostrzeżeń meteo. IMGW nie wyklucza, że w piątek przez region przejdzie letnia burza. Dzisiaj wieczorem i w nocy z czwartku na piątek nie powinno jednak jeszcze padać. Termometry pokażą w piątek o poranku 13 stopni, a w ciągu dnia może być jutro nawet 26 stopni Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
5: Dla tych, którzy dołączają, dla tych, którzy są z nami od samego początku, wysyłamy kolejne dobre wibracje. Alvaro Soler za chwilę i Swedish House Mafia. Krótko mówiąc, gramy nadal w wakacyjnym klimacie. Marcin Wisiecki, dzień dobry, piątka po piątej, witajcie w Radiu Gra. No a w tej godzinie będzie m.in. o prawdopodobnie nowych władzach toruńskich twardych pierników. Szczegóły niebawem.

to Capital Cities w Radiu Gra. Jedną z ważniejszych informacji dnia dzisiaj jest informacja na temat tego, że twarde pierniki będą miały nowego właściciela. Pierwsze sygnały docierały do nas już kilka tygodni temu, ale oficjalnie wiemy już coraz więcej. Otóż Arkadiusz Druszcz z ARD Grabary ma przejąć władanie twardymi piernikami toruńskim klubem koszykówki, a co oznacza, że jest duża szansa na to, że klub zostanie dofinansowany, budżet będzie większy, a to może oznaczać również i większe sportowe aspiracje twardych pierników. O szczegółach tej transakcji piszemy na portalu.

0: Zbiegając nieco w pogodową przyszłość, w Toruniu w sobotę, w weekend więcej deszczu. Taka pogoda mocno w kratkę, ale niedziela już całkiem nieźle wygląda i się prezentuje. 25 stopni i sporo słońca. Mamy zobaczyć w naszym mieście. Jutro też ciepło, 24 do 25 kresek w Toruniu. A co w najbliższych godzinach dziać się będzie w aurze, o tym za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
6: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na Ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
7: Po reklamie.
8: Zaglądamy w prognozę ostrzeżeń meteo. IMGW nie wyklucza, że w piątek przez region przejdzie letnia burza. Dzisiaj wieczorem i w nocy z czwartku na piątek nie powinno jednak jeszcze padać. Termometry pokażą w piątek o poranku 13 stopni, a w ciągu dnia może być jutro nawet 26 stopni Celsjusza.

0: Fonsi.
1: Eso que te falta cuando estás con él.
0: Fonsi.

0: Człowiek sobie co roku obiecuje, tak, pójdę na siłownię i też będę wyglądać tak jak Peter Andre, też będę miał taki biceps, triceps, prawda, i przede wszystkim kaloryfer na brzuchu. Jest jak jest, zrobimy formę na kolejne lato, to ten posiadacz tego kaloryfera, Peter Andre, Mysterious Girl. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę kolejny mega hit tych wakacji, Bibi Rexa, David Guetta, ich Ser Girls.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Bo z Media Expert taniej masz.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony. Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.

Wolicie wszystko albo nic? No wolimy chyba wszystko. All or nothing od Cher. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w godzinie zachodzącego słońca. Taka złota godzina, no to teraz będą takie złote hity. Za chwilę Natasha Bedingfield w niezapomnianym Unwritten. I kolejny winylowy klasyk w radiu gra Tragedy z naszego czarnego krążka od Bee Gees.

podychaj, przewietrz mieszkanie. O nowych horyzontach była to tak naprawdę piosenka. Natasha Bedingfield, to było miejsce pierwsze kiedyś w Wielkiej Brytanii. Uwielbiam wracać w ogóle do jej muzyki, bo Natasha Bedingfield miała przecież na swoim koncie mnóstwo hitów. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę dziewczyny z Huntrix, wróci także Madonna.

La Luz, Shanghai, wrzuć na luz w czwartek wieczorowo razem z nami. Mam kolejną wiadomość na koniec sierpnia. Bałtyk pod koniec sierpnia zazwyczaj bywa cieplejszy niż na początku wakacji. Może ktoś chciałby się wybrać. Woda nagrzewa się właśnie teraz znacznie wolniej niż powietrze, dlatego potrzebuje wielu tygodni, żeby zgromadzić letnie ciepło, a wakacje się kończą, a może jednak dopiero złapało temperaturę i możecie sprawdzić, że, czy rzeczywiście pod koniec sierpnia woda w Bałtyku jest najcieplejsza i można wejść. To czekam na relację. Kto będzie, proszę pisać.

0: wakacyjny hicior w Radiu Gra, to pieki Becky G. Wiecie, czym jeszcze musimy się cieszyć pod koniec sierpnia? Zapachem świeżo skoszonej trawy, no bo jeszcze trochę i przestaną kosić. No, to jest zapaszek, który uwielbiamy, tak więc proszę się nie stresować, że może o 7 rano będą wam tam jeździć kosiarami. Proszę to powąchać, bo to pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Muzyka też, za chwilę Harry Styles w Radiu Gra, jego As It Was.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
7: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
12: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

Doda to teraz musi uważać na to, co mówi, bo oszukują się częste wizyty w prokuraturze. Doda to teraz musi uważać na to, co mówi, bo oszukują się częste wizyty w prokuraturze.

0: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie.

winyla wieczorowo, ten hit Tiny Turner brzmi jeszcze lepiej. Kolejny winylowy klasyk na wakacjach z radiem gra Foreign Affair. Wiecie, to jest tak, że muzyka, którą znaliśmy kiedyś, często zostaje przecież z nami wyjątkowo długo, bo okres dorastania jest mocno związany z budowaniem tożsamości oraz intensywnymi emocjami. Tak więc kto słuchał Tiny Turner? Kiedyś to było, teraz też jest i jeszcze będzie, to na pewno.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Kurczaka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol.
5: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

Ale to soczyście brzmi pomimo lat. Rhythm is a Dance, klasyk od Snap pod koniec wakacji. A wiecie, że mózg zdecydowanie lubi wakacyjne wspomnienia? No tutaj naukowcy Ameryki chyba nie odkryli. Pozytywne wydarzenia z czasem pamiętamy lepiej niż drobne niedogodności, które im towarzyszyły, czyli za kilka miesięcy to chyba zapomnimy o korkach na wakacjach. Zostanie po prostu piękny zachód słońca i na te jeszcze piękne dni Robin Schulz w radiu gra jego wakacyjny hit Better Times.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: To Mikolas Józef. Z dedykacją dla pani Grażynki, słuchajcie, która ma podpowiedź. Byłem dzisiaj w warzywniaku u pani Grażynki, chcąc kupić winogrona, zastanawiałem się, czy brać takie zielone, czy może takie lekko żółte, bardziej dojrzałe. Co się okazuje? Uwaga, winogrona nie dojrzewają po zerwaniu tak jak banany. Nie, nie, to nie jest tak. Dlatego podczas zakupów warto wybierać takie winogrona, które już smakują i wyglądają na dojrzałe, a nie, wiecie, takie twarde zielone, bo w tym przypadku nie ma tak, że wezmę i dojdą sobie w domu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: salavi, baby.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: To jest Radio Gra.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.